0: Zadanie było niby proste. Miałem przeprowadzić wywiad z Gabrielą Mojsełowicz. Nie spodziewałem się jednak, że będzie to podróż przez ponad 80 lat niezwykłego życia. Gabriela Mojsełowicz miała 3 lata, kiedy zaczęła grać na fortepianie i 13, kiedy skomponowała swój pierwszy koncert na dwa fortepiany. Później przeszły studia, pierwsze duże sukcesy, ale też konflikty ze światem muzycznych instytucji i w końcu wyjazd do Berlina Zachodniego. Dziś ta wybitna polska kompozytorka i pianistka spogląda na życie pełne muzyki, odwagi, ale też rozczarowań, nieoczekiwanych spotkań i decyzji, za które nieraz płaciła wysoką cenę. Nasza rozmowa w Berlinie Dahlem miała trwać znacznie krócej. Zmieniła się jednak w niezwykle intensywne i poruszające spotkanie z wybitną artystką. Oto Gabriela Mojsełowicz i jej historia.
1: Kosmo po polsku.
0: Rozdział pierwszy. Muzyka od trzeciego roku. Gabriela Mojsełowicz urodziła się we Lwowie, dorastała w Gdańsku, Gliwicach i Krakowie. Od ponad pół wieku mieszka w Berlinie. Sama mówi, że muzykiem została w wieku 3 lat.
2: Ja się nazywam Gabriela Mojsełowicz, inaczej Gabriela Maria Mojsełowicz. Urodziłam się we Lwowie w 1944 roku. Mieszkałam w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Berlinie mieszkam. Już ponad 50 lat. Mój zawód od trzeciego roku życia jestem muzykiem. Wpierw jako dziecko improwizowałam na dany temat. Rzeczywiście trudno czasem wierzyć, że ktoś ma 3 lata i nie może na taboret usiąść. Mhm. To trzeba go podnieść. No i tak mnie raz podniósł znajomy mojej mamy, ale mi się to bardzo nie podobało i naplułam na niego.
0: Ale poza tym była pani grzeczną dziewczynką.
2: Nie, bo nie lubiłam tego kontaktu. Obcy mnie podnosi, gdzie ja wcześniej grałam. Nie? No ja to opowiadam, bo to raczej rzadko zdarza się. Dzieci są bardziej miłe. No ja już miałam rogi wtedy.
0: A mogę się zapytać, to właśnie to siadanie jako trzylatka przy fortepianie, przy pianinie, to pani pamięta wszystko, czy z opowiadań?
2: Nie z opowiadań, bo ja uwielbiam zwierzęta i uwielbiałam też koty. I tam w Gdańsku, gdzie myśmy mieszkali, w Gdańsku Wrzeszczu, był taki rudy kot. I ten kot przychodził, jak mama mi dawała mleko, to ja schodziłam na dół i dawałam. No i on, i ten kot lubił mnie. Więc ja raz wzięłam tego kota i powiedziałam, ja ci teraz wszystko zagram. I przyszłam do góry i powiedziałam do mamy, żeby mnie posadziła na tym taborecie. I ja mu grałam, ale on uciekł. On nie chciał tego słuchać. I ja tego nigdy nie zapomnę, że on był ciężki i ja musiałam go przynieść na pierwsze piętro. Więc to nie tylko moje opowieści. Gdyby tych opowieści nie było, to przypuszczalnie nie wylądowałabym w szkole muzycznej. Tylko do mamy mojej przychodzili różni goście i każdy mówił, słuchaj, no ty musisz coś z tym dzieckiem zrobić. No przecież jak to jest możliwe, żeby ona ledwo siedzi, no bo to było zawsze trochę niewygodne. Grałam i jeszcze Polska nie zginęła. Grałam też te pieśni polskie, które mama śpiewała, lwowskie, w dzień deszczowy i ponury, z Cytadeli idą chmury, szeregami lwowskie dzieci idą tułać się po świecie. Na ten temat napisałam symfonię, która się nazywa Leopolis.
0: Leopolis. Mhm.
2: Tak, i to się zaczyna tą melodią. To zaczyna klarnet basowy. Gra tę melodię, ale cała kompozycja jest od początku do końca atonalna. Ja komponuję przede wszystkim muzykę atonalną. I nigdy nie miałam jakiegoś wygwizdania, jakiejś dezaprobacji. Te kompozycje udawały mi się. No i wydawało się, że ta zmiana z Polski na Niemcy mi coś przyniesie. Ale przyniosło mi to niezbyt dużo, jeśli chodzi o muzykę. Bo jeśli chodzi o moje życie tutaj, to mogę tylko mówić, że miałam mnóstwo szczęścia.
0: Rozdział drugi. Berlin. Szczęście i rozczarowanie. Wyjazd do Berlina Zachodniego miał otworzyć przed nią nowy rozdział. Zamiast wielkiej kariery przyszły jednak poszukiwanie pracy, niskie zarobki i przypadkowe spotkania z ludźmi, którzy wyciągali do niej pomocną dłoń.
2: Ja wzięłam książkę telefoniczną i szukałam wydawnictwa na przykład, nie? Radio, tam gdzie może byłyby szanse. No. I od razu upadłam na nos. Nie? Jak poszłam do pewnego wydawnictwa, to trudno mi było uwierzyć, że można być tak nieuprzejmy. Ale ten nieuprzejmy powiedział do mnie, tutaj jest takie wydawnictwo, które też wydaje kobiety. I pomyślałam, ja pójdę do tego wydawnictwa, gdzie tam wydają kobiety. I spotkałam taką tę właścicielkę, panią Ingrid Moira, i ona była bardzo uprzejma. Przyszedł lektor, który się na muzyce znał. On wziął te kompozycje, które miałam nagrane, posłuchał. Stało pianino rozstrojone, ale zagrałam na nim. I on mówi, tak. Zwrócił się do tej pani Moira, mówi, to jest warte, żeby się zainteresować. Sytuacja moja nie była specjalna, bo ja pracowałam w tym kościele i zarabiałam bardzo mało. Bardzo mało. I dawałam lekcje. I te lekcje były też bardzo źle płatne. Już nie nadawali tyle. No nie nadawali nigdy bardzo dużo. To raczej spontaniczne rzeczy były, bo to wywiad i coś. Bo miałam wywiad właśnie w WDR-ze. Wtedy, w tym 92 roku, pewna znajoma poprosiła mnie, żebym ja przyszła do tej pani Steingrover. Ja jej oczywiście nie znałam, bo ona grała na flecie bardzo dobrze i kocha muzykę i zawsze miała taki ensemble i grali. I ta pani, która mnie poprosiła, znajoma, grała partię fortepianu. I mówi, słuchaj, przyjdź koniecznie. Zaczęła się przyjaźń. I w końcu jednak dopięła swego i ja w roku 2002 przeniosłam się tutaj i od tej pory oczywiście mogłam grać, kiedy chciałam.
0: Rozdział trzeci. Dlaczego nie wróciła do Polski? Żeby zrozumieć, dlaczego Gabriela Moiseowicz została w Niemczech, trzeba wrócić do wydarzeń, które poprzedziły jej wyjazd z Polski.
2: Pobyt mój tutaj jest spowodowany wyłącznie tym, co mnie spotkało w Polsce. Uczyłam w technikum hutniczym i w zasadniczej szkole zawodowej. Znaczy uczyłam. Tam, kto tam potrzebował tej muzyki? Tylko był bardzo mądry dyrektor, Golis się nazywał, i on chciał, żeby ci Ślązacy, żeby ci robotnicy, żeby ci rzemieślnicy, żeby oni coś o muzyce wiedzieli. I on był osobą taką polityczną trochę. I jak ja wniosłam ten wniosek o wyjazd, na to zaproszenie, tak, to oni się pytali jego. Ja wiem, że oni się jego pytali, czy ja na pewno wrócę. On powiedział na pewno, że wróci, bo była zawsze uczciwa. No tak, i więc dlatego dostałam ten wyjazd.
0: Rozdział czwarty. Azyl w Berlinie Zachodnim. Bez znajomości języka, bez pewności, co wydarzy się następnego dnia, ale z przekonaniem, że powrotu już nie ma. Tak rozpoczęło się jej życie w Berlinie Zachodnim.
2: No i zaczął się ten mój czas tutaj. Duldung się to nazywało. To znaczy nie mogłam nigdzie wyjeżdżać. Znowu miałam szczęście z tym azylem, że oni mi to dali chętnie. Bo jeszcze tam wiem, że jeden mówił, Seien Sie ruhig, hier Musiker, Komponist, no, Sie sind jemand. I tam, że ja tam rozumiałam trochę, zawsze miałam jakiś ten
0: słownik,
2: zawsze, że jak czasem miałam trudności, to tylko słuchałam tych słów, które znałam. I wtedy zawsze właściwie porozumiewałam się. No źle było, ale jakoś to szło. No i wtedy ten cały rozwój, to jak mówię, że dostałam ten azyl i to było bardzo dobre, no bo wtedy jakoś uznano też moją pracę.
0: Rozdział 5. Muzyka, której trzeba dać czas. Gabriela Mojseowicz komponuje muzykę atonalną, muzykę trudną, jak sama przyznaje, ale nieprzypadkową. Dla niej jest ona dalszym ciągiem tradycji, która prowadzi od Chopina do współczesności.
2: Moja muzyka to jest muzyka trudna. To jest muzyka, którą trzeba posłuchać kilka razy, jeśli się chce poznać. Nie? Bo to jest, może być pierwsze wrażenie, podoba się, ale trudna. Nie? A może być takie, nie podoba się, jest atonalna. Ale chodzi o to, że właśnie w tym momencie zapomina się, że muzyka współczesna, ta którą ja uprawiam, wyrosła z muzyki tonalnej. To jest dalsza część tej muzyki. Ale to, co my słyszymy często, te rock and pop i te inne, też wychodzą w jakimś sensie z muzyki tonalnej. Ale to jest całkiem inna dziedzina. To jest tak jak zamek. Zamek może być u drzwi i zamek to jest budowa. I jeśli to się myli i się twierdzi, że lepiej te zamki dwa niż muzykę nową, która jest kontynuacją tradycji tego rozwoju, bo to jest rozwój. Ten rozwój się pokazał przez dysonanse. Dysonanse przede wszystkim u Chopina. Te dysonanse u Chopina były kontrowersyjne. On nie był zawsze uwielbiany i podziwiany. Oni pisali w Anglii, że to jest kakofonia, że tego się nie da słuchać. On miał ogromnych przeciwników. Więc ja to tylko daję jako przykład. Mhm. Dlaczego? Bo mnie denerwuje to, że ten Chopin jest używany do wszystkiego. Że to zaczyna się jakaś reklama jakichś specjalnie ładnych spodni. No to leci wpierw kawałek Chopina, a potem się dopisuje jakieś tamtek. Ale to ma i jedno jest niezbyt dobre, że ludzie nie mają potrzeby, gdy przychodzą z pracy, się zastanawiać, aha, to jest muzyka klasyczna, trudna, trzeba by kilka razy posłuchać, tylko sobie włączają rock i pop. Ale to właśnie to ma tę negatywną stronę do rozwoju kultury, tej kultury nie publicznej, nie? Tylko tego, żeby ludzie słuchali. Oczywiście, że są kompozytorzy trudni, jak Bartok, Prokofiew czasem, ale Prokofiew już bardziej dociera. Tak? Oni jeszcze tutaj jest Szostakowicz, który jest właściwie tonalny, więc jeśli się go używa jako muzyka współczesna, to jest głupstwo. Nie, to jest muzyka tonalna. To znaczy w jakimś sensie idzie do tyłu, że tak powiem. Ale ta nowa muzyka już przestaje być muzyką, bo dopóki się rozwijały dźwięki i brzmienia konkretne, to była muzyka. Ale jak się do tego dopasowuje efekty, że jakiś siedzi pod fortepianem i grzebie ten z palcami klawiaturę w takiej pozycji, to co to ma wspólnego z muzyką? I tutaj są rzeczywiście kontrowersje bardzo często, że no, ta muzyka nie jest na przykład o mojej muzyce. To ona nie jest atonalna. Mhm. To jest tonalne. To ja wtedy, oczywiście mnie to denerwuje, ja wtedy pytam się, mówię do takiego muzykologa, żeby on mi pokazał miejsce, w mojej kompozycji, które jest tonalne. To znaczy, gdzie jest jakiś akord. G-dur, C-dur, A-dur, septymowy i tam jest. To wtedy jest konsternacja. Ach, tego akordu nie mam, ale to brzmi tonalnie. To znaczy, co znaczy brzmi tonalnie? To znaczy brzmi przekonywująco w moim stylu. I właśnie problem jest ten, że ja mam przekonanie, może tylko ja, może tylko moja mama miała, że moja muzyka ma wartość. Bo ja bym nie mogła komponować z przekonaniem, po co to piszesz.
0: Rozdział 6. Bez nut i bez taryfy ulgowej. Swoje niezwykle skomplikowane kompozycje grała z pamięci. Publiczność i muzycy często nie mogli uwierzyć, że utwory trudne nawet do odczytania można zapamiętać w całości.
2: Ja uważam, że ja z Rubinsteinem nie mam nic wspólnego. Ale w tym spisie najważniejsi pianiści polscy jest Chopin, Rubinstein, Mojsejowicz. Bzdura. Nie byłam Rubinsteina. Ale mi powiedziano, że jest jakieś miejsce, ja nie wiem gdzie, czy to nie jest w Stanach, że man ocenia pianistów po trudnościach, to znaczy po programach, jakie nagrali. Jeśli te programy są ograne, że tak powiem, że jeśli tam grają utwory, które no, na przykład właśnie tę sonatę księżycową, to jest tylko są porównania, ten gra lepiej, ten gra gorzej, albo czy, ale w tych, gdy chodzi o muzykę współczesną, którą ja grałam zawsze na pamięć, ja nie grałam moich kompozycji mając nuty przed nosem. I to nie chcieli wierzyć na przykład w Koszalinie. Jak ja mogę moją sonatę, którą odczytać jest trudno, zagrać na pamięć.
0: Rozdział 7. Dziwna siła, która każe pisać. Nie potrafi komponować na zamówienie, ani wyznaczyć sobie godzin pracy. Muzyka pojawia się wtedy, kiedy chce. Gabriela Mojsejowicz nazywa tę siłę intuicją.
2: Chodzi o intuicję. Bergson uważał, że bez intuicji właściwie nie mógłby świat egzystować. To jest uczucie. Chodzi o to, że jak on pisał, że trzeba mieć dużo wiadomości, to znaczy nie może mieć intuicji ktoś, kto ma bardzo takie poglądy zawężone. W pewnym momencie przychodzi jakaś dziwna siła, która mówi: zrób to, napisz to. I ja mam intuicję, bo ja nie mogę usiąść i pisać od godziny 4 do 6, dzisiaj komponuję. Nie, nic nie wyjdzie z tego. Tonalnie tak. Tonalnie to posiedzę, coś mi zagra w głowie, tak. Jest napisane. Ale ta muzyka, którą ja piszę, to jest proces. To jest proces, który gdzieś czasem ja coś mam, jakiś motyw i wiem, aha, z tego motywu może coś być. I ja sobie zapiszę. I dlatego moje kompozycje, które trwają 20 minut, to ja czasem się męczę, zanim one będą rzeczywiście, jak to mówi się tu po niemiecku, fertig. I właśnie dlatego tak upieram się przy tym, że mam rację. Bo ta intuicja mnie w ogóle przez całe życie, ona mi jakoś zmusza do pisania. Ja nie mam prawie utworów, które ktoś u mnie zamówił. Ja nie zarobiłam na tym. Mnie zapłacono za mój utwór w Polsce. Chodziło o Dies Irae, które też napisałam przez intuicję.
0: Rozdział 8. Dies Irae, Dzień Gniewu. Utwór przeleżał w szufladzie 7 lat. Kiedy wreszcie zabrzmiał publicznie, aplauz nie chciał się skończyć. Sukces Dies Irae stał się jednak początkiem konfliktu, który zaważył na dalszej karierze.
2: To Dies Irae było potem powodem, że ja wystąpiłam z tego Związku Kompozytorów Polskich. Dlaczego? Dies Irae to jest Dzień Gniewu. Ja napisałam w 1963 roku Dies Irae. I teraz ta kompozycja leży 7 lat do roku 70. No i w Filharmonii w Bydgoszczy był taki bardzo fajny dyrektor. No i mówi do mnie, a czy pani, no pani jest kompozytorką, czy pani coś napisała, co by chciała pani, żeby było wykonane? Ja powiedziałam, no pewnie, że tak, mam Dies Irae. No mówi, Dies Irae, o, kościelny ten. No ja mówię tak, on się nazywał Szwalby. I on powiedział, dobrze, gramy to. I to było w lutym rok 70, muzyka współczesna, atonalna. To był mały zespół, nie grali wspaniale i nie śpiewali wspaniale, ale grali.

0: Tym jest teraz wykonanie, że ja mam, nie, że mam tremę, to nie, tylko że ja się cieszę, że i tak dalej. No bardzo, bardzo przyjaźnie. No i potem jest ten koncert. Przychodzi dużo ludzi i ja tylko widzę na afiszu tych kompozytorów Bach i tam coś i tam G. Mojsejowicz. Myślę, dobrze, G. Starczy, G. I potem wreszcie grają mi moje Dies Irae. Ja mam ten aplauz do dzisiaj nagrany. Już nie można słuchać tego z tej muzyki, nic nie ma prawie, bo to są lata, ale ten aplauz się nie kończy. Jak ja wyszłam i jeszcze ukłoniłam, to ja sobie pomyślałam, nie, to ja śnię. Muzyka współczesna. Byłam sama, nie wierzyłam w to. Potem Toruń. W Toruniu jeszcze większy, bo studenci tam, bo Toruń, uniwersytet. To był właśnie wielki sukces. No absolutnie wielki sukces. I nie fortepianowa muzyka, tylko no, nie orkiestra, ale to, no. I wtedy ja mówię, nie, ktoś mi tam mówi, słuchaj, poślij to na warszawską jesień. Oho, pomyślałam sobie, no pewnie. Porozmawiałam z dyrektorem Szwalby, a on mówi, chętnie, my zagramy to pani. Jak tylko zatwierdzą, to my jedziemy. Ja powiedziałam, żeby on mi to napisał, że oni są skłonni. No to ja posłałam to do Warszawy z nagraniem. No, nie czekałam długo, przyszło, że z powodów finansowych oni nie są w stanie, że nie mogą tego finansowych. Bo było przewidziane na 4 osoby. A to jest większy zespół i no to ja jeszcze starałam się przez taką życzliwą osobę w ministerstwie coś zmienić. Oni się upierali, nie? No to ja wyrąbałam potworny list, że niech sobie finansują te swoje talenty. Ja nie widzę potrzeby być członkiem Związku Kompozytorów Polskich, koła młodych. No to jak ta pani, życzliwa, to przeczytała, to mówi, proszę panią, ja rozmawiałam z ich kierowniczką, dyrektor do spraw teatru i muzyki. Była taka pani Schubertowa. Ona chce z panią porozmawiać. Przyjechałam do tej pani Schubertowej, no i ona tak się na mnie patrzy i mówi, pani to musi odwrócić. To nie może pani zrezygnować z tego, bo jest koniec. Ja mówię, no to jest koniec, ale ja nie jestem skłonna. To ona mi powiedziała trochę z rosyjskim akcentem, powiedziała do mnie tak, nie trzeba rzucać pereł między świnie. No to kogo, o kim ona myślała, o tych świniach? No nie o mnie, o tych, którzy mi nie dali tej możliwości zagrania tego. Mhm. I co ona zrobiła, ta szlachetna pani? Ona kupiła to jako dzieło sztuki. Moje Dies Irae. Dostałam za to ileś 3000 czy coś. Ale moja kariera się skończyła. To był rok 70.
1: Rozdział 10. Polska, która została w muzyce. Jej mama mówiła, że prawdziwi patrioci żyją we własnym kraju. Gabriela Mojsejowicz wyjechała, lecz nigdy nie przestała uważać się za polską kompozytorkę. Polska, a przede wszystkim utracony Lwów, pozostała w jej muzyce.
0: Są słowa, które są już tak wyświetlane. Tak, że nie lubię. No, miłość, to jest jedno z tych słów, że mogę się zaraz... Bo coś jest miłość. Miłość to jest prostytucja, to jest jakieś zboczenia, jakieś... Miłość to jest słowo, które nic nie znaczy. Kocham ciebie, nic nie znaczy. Ta miłość w kościele, nie? Trzeba kochać tego, trzeba kochać bliźniego. Wie pan, to są wszystko takie słowa, które właściwie już dzisiaj nic nie znaczą, bo one są... To się nie bierze poważnie, że tak powiem. A jak się oczywiście coś uda, no to nie musi się nazywać, że to była miłość, to było... przeznaczenie, nie? Chcieli zostać razem i są razem. Nie muszą sobie codziennie mówić, ja kocham cię, nie? Więc jeśli... A patriotyzm? Patriotyzm to już jest sprawa bardzo... Tu jest z miłością coś. Bo moja mama, jak mówiła słowo, jak się była zła na komunistów i właśnie na ten cały wtedy, przepraszam, burdel nie w Polsce, to mówiła słowo dla nas w czasie wojny, słowo Polska. I mówiła jeszcze jedną rzecz. I to mnie cały czas tu prześladowało. Mówiła, prawdziwi.

0: patrioci żyją w swoim kraju. Tak mówiła. I w jakim sensie miała rację. Jak się jest patriotą, to trzeba... Wie pan, bo jest trudno być patriotą, to oczywiście wszyscy wiedzą, że jestem kompozytorką polską, ale ja zawsze sobie tak myślę, dlaczego przecież to nie jest wygodne. Ja jestem tutaj, ja będę do końca życia jakimś gościem, bo ja się czuję Polką. Ja, wie pan, nie wiem, bo ja spotkałam tutaj ludzi, którzy też mnie w jakimś sensie obrażali na początku. I w każdym razie, jak mój brat przyjechał tu i ja mu opowiedziałam, co ja przeżyłam, żeby dojść do tego, że ja w tej chwili w takiej sytuacji, to on się rozpłakał i powiedział, dlaczego nie wróciłaś? Wie pan, ten początek, ja bym, już się nie odwróci, ale to nie było właściwie potrzebne.
1: Rozdział 11. Muzyka nigdy nie milknie. W jej głowie niemal bez przerwy trwa koncert. Pojawiają się melodie, motywy, barwy i emocje. Bo dla Gabrieli Mojsowicz muzyka jest przede wszystkim kolorem.
0: Nie tylko leci muzyka moja, nie. Leci bardzo dużo. Ja mam właściwie koncert symfoniczny zawsze. Ja sobie nastawiam, aha, ja chcę posłuchać koncertu F. Moll Chopina, to leci mi cały czas, bo ja na pamięć
1: pani
0: cały czas mam. To jest męczące, bo ja właściwie nigdy nie mam takiej pustki, że tylko jak ja rozmawiam, no to się gdzieś tam chowa tam coś. Ale te pomysły, które ja mam brzmieniowe, to jest właśnie mnie to jest dla mnie trochę też nie do pojęcia, że ja potrafię, jak ja siedziałam w kościele, o na przykład, i była cisza, nie? Bo tam ten cisza. Ja tak siedzę i nie myślę o tych organach, że ja zaraz będę grała, tylko tak się zastanawiam i tam przychodzą jakieś motywy takie dziwne. Ja sobie myślę, jak tylko przyjadę, to zaraz sobie zapiszę. No i potem z tych motywów przychodzi następny motyw. I to jest, wie pan, to jest tak, jakby to była taka, jakby różne formy, różne farby. To są farby. Moja muzyka to są właściwie farby. Bo jest taki jeden teraz, nie krytyk, tylko bardzo sympatyczny pan powiedział, omawiając moją sonatę numer 2 na skrzypce i fortepian, że są emocje, że w tej muzyce są emocje, a te emocje są, to one się zmieniają. Emocje nie jest, emocja nie może być jedna, więc jest jakiś smutek, nie? Jest jakiś, on to stopniował i ja się dziwiłam i on jeszcze tak powiedział, że pierwsze przesłuchanie to było trudne do zrozumienia. Przy drugim już się trochę
1: klaruje.
0: Potem, a przy trzecim to ta muzyka bierze. Nie?
1: Kiedy opuszczałem dom Gabrieli Mojsowicz w Dahlem, miałem wrażenie, że ta rozmowa właściwie się nie skończyła. Cały czas jeszcze wybrzmiewają jej słowa, zdania, myśli. Dziękuję wam, że byliście z tymi słowami ze mną, z nami. Nasze podcasty znajdziecie w aplikacjach podcastowych takich jak RD Sound, Spotify, Apple Podcast i wiele innych. Tam też możecie abonować czy też zasubskrybować Kosmo po polsku. A jeśli podobał ci się ten podcast, to go oceń, skomentuj i podeślij znajomym. A za uwagę dziękuję, Adam Gusowski.
2: Kosmo po polsku.